0: Sireng se roko mongwa ne engu engu sireng se roko mongwa ne re batle magapu
1: re batle magapu a shintwela
0: a shintwela.